0: Moje Radio 24.
1: Pozdrowienia dla mojej żony Moniki. Zadedykuję piosenkę Bledka. Komu miałabym powiedzieć? Pozdrawiam.

0: Nowe wydanie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: ljubi temelja zida, strta ješ pod palona i strta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: dachu?
1: Nie.
0: A kto mówi?
1: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Minister Radosław Sikorski wyraził poparcie dla utworzenia Legionu Europejskiego, który miałby wzmacniać system obronny Europy poprzez rekrutację doświadczonych żołnierzy z różnych krajów. Generał Roman Polko popiera tę koncepcję, wskazując jako model francuską Legię Cudzoziemską i podkreślając znaczenie takiej jednostki dla wschodniej flanki NATO, zwłaszcza w kontekście wykorzystania doświadczeń ukraińskich weteranów. Choć część opinii publicznej krytykuje ten projekt z obawy przed osłabieniem armii narodowych, generał Polko wskazuje na konieczność otwarcia sił zbrojnych na cudzoziemców ze względu na wyzwania demograficzne. W Niemczech służby antyterrorystyczne prowadzą śledztwo w sprawie znalezienia drona wyposażonego w materiał wybuchowy w pobliżu lotniska w Lipsku. Sytuacja budzi niepokój władz, gdyż jest to drugi incydent związany z dronami odnalezionymi w sierpniu przy tej istotnej dla NATO bazie logistycznej. Kanclerz Friedrich Merz poinformował, że istnieją poszlaki dotyczące sprawców. W odpowiedzi na narastające zagrożenia rząd Niemiec planuje zwiększenie uprawnień służb wywiadu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy w Gdańsku temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza przy słabym wietrze, podczas gdy w Szczecinie występuje lekki deszcz. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują 12 stopni. Warunki poprawiają się na południu i wschodniej części kraju. W Krakowie jest 14, a w Rzeszowie 15 stopni Celsjusza przy suchej aurze. Najchłodniej jest obecnie w Suwałkach, gdzie temperatura

0: Moje Radio 24.
1: Dzień dobry, minęła godzina 6, rozpoczynamy poranny program w Moje Radio 24. Podwójne espresso przyda się i mnie, i wam. Maciek Chorzowski, zapraszam.

do pracy, to ciekawi mnie, czy zjadasz je raczej w drodze, czy faktycznie w pracy, czy może zostają na popołudnie, bo tyle roboty, że się biega z pustą taczką, bo po prostu nie ma czasu, żeby jej ją załadować. Ja mam i tak, ale teraz skupię się na dobraniu takiej muzyki, która nie czyni, że człowiek staje się jeszcze bardziej głodny. Zostań z Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach węzła Bielany Wrocław w kierunku Katowic trwają prace związane z malowaniem oznakowania poziomego. Zajęty jest prawy pas, a ruch odbywa się lewym pasem. Na drodze ekspresowej S12 na odcinku między węzłem Lublin-Felin a węzłem Piaski-Zachód trwa remont nawierzchni. Ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią północną. Na autostradzie A18 w okolicach węzła Olszyna ze względu na kontrolę graniczną i zwężenie jezdni obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kontrole przedłużone zostały do 1 października 2026 roku. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Czasem człowiek się zastanawia, czy robi wszystko dobrze, czy mógł inaczej, czy mógł lepiej, a potem leci ten jeden kawałek i nagle wszystko się prostuje. Nie dlatego, że zmienił rzeczywistość, dlatego, że zmienił nastawienie. O wasze nastawienie staramy się dbać w Moje Radio 24.

Warto być miłym, zwłaszcza podczas porannej gorączki na drogach. Takie małe uprzejmości potrafią poprawić dzień temu komuś, a także chyba nam samym, no bo przecież małe przepuszczenie kogoś, kto chce akurat skręcić, albo może jednak ustąpienie pierwszeństwa, chociaż wcale nie musimy, to całkiem niegłupi pomysł. I uwierzcie mi, karma wraca.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach od 9 do 15 stopni Celsjusza. Na zachodzie i w centrum kraju, w tym w Szczecinie, Poznaniu oraz Gorzu, występuje lekki deszcz przy temperaturach między 12 a 14 stopniami. W Gdańsku panuje sucha pogoda z temperaturą 14 stopni Celsjusza. W południowej części kraju, w Krakowie i Rzeszowie, jest sucho, a termometry wskazują odpowiednio 14 i 15 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano najniższą temperaturę wynoszącą 9 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1022 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Minister Radosław Sikorski wyraził poparcie dla utworzenia Legionu Europejskiego, który miałby wzmacniać system obronny Europy poprzez rekrutację doświadczonych żołnierzy z różnych krajów. Generał Roman Polko popiera tę koncepcję, wskazując jako model francuską Legię Cudzoziemską i podkreślając znaczenie takiej jednostki dla wschodniej flanki NATO, zwłaszcza w kontekście wykorzystania doświadczeń ukraińskich weteranów. Choć część opinii publicznej krytykuje ten projekt z obawy przed osłabieniem armii narodowych, generał Polko wskazuje na konieczność otwarcia sił zbrojnych na cudzoziemców ze względu na wyzwania demograficzne. W Niemczech służby antyterrorystyczne prowadzą śledztwo w sprawie znalezienia drona wyposażonego w materiał wybuchowy w pobliżu lotniska w Lipsku. Sytuacja budzi niepokój władz, gdyż jest to drugi incydent związany z dronami odnalezionymi w sierpniu przy tej istotnej dla NATO bazie logistycznej. Kanclerz Friedrich Merz poinformował, że istnieją poszlaki dotyczące sprawców. W odpowiedzi na narastające zagrożenia rząd Niemiec planuje zwiększenie uprawnień służb wywiadu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy i południu kraju, w Gdańsku, Krakowie oraz Rzeszowie, temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze i suchych warunkach. Podobna sytuacja panuje we Wrocławiu, gdzie termometry wskazują 11 stopni. W zachodniej części kraju, w Szczecinie i Gorzów, występuje lekki deszcz przy temperaturze od 12 do 13 stopni Celsjusza. W centralnej Polsce, w Poznaniu i Warszawie, również pada, a temperatura wynosi 12.

0: 15 stopni. Najchłodniejszy odczyt odnotowano w Suwałkach, gdzie termometry wskazują 9 stopni Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

Mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominą. Trzymam kciuki.

Świat jest niesprawiedliwie zaprojektowany dla ludzi, którzy lubią siedzieć w nocy i nie bardzo lubią wstawać rano. I chyba już tak jest. Nikt nie mówił, że świat jest sprawiedliwy. Nie jest i nie będzie. Niesprawiedliwie byłoby jednak, gdybym namawiał was do poleżania jeszcze trochę. Co to, to nie. Wstajemy. To poranne espresso w moje Radio 24.

0: Stop! Mamy to! Brawo! Dziękuję bardzo.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku Pyrzowice, Piekary Śląskie zamknięta jest jezdnia w kierunku miejscowości Gorzyczki. Ruch dwukierunkowy prowadzony jest jezdnią w kierunku Łodzi. Na drodze ekspresowej S2 na odcinku między węzłem Patriotów a węzłem Wał Miedzyszyński roboty drogowe spowodowały zablokowanie prawego pasa ruchu w kierunku Poznania. Na drodze krajowej DK63 na odcinku Radzyń Podlaski – Sławatycze zamknięte jest przejście graniczne w Sławatyczach. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24. Twój głos, Twoja muzyka.

Od 19 do 21 wsiadamy w nasz radiowy samolot, a właściwie to drona, i wznosimy się nad mazowieckie miejscowości większe i mniejsze. Arcyciekawe miejsca na wakacje, arcyfajne historie. Włącz, posłuchaj, a potem może się wybierzesz.

Wiecie, że istnieje coś takiego jak energetyki wizualne? Czasami wystarczy spojrzeć za okno i jeżeli pogoda jest sprzyjająca, na przykład niebo się już zrobiło niebieskie, gdzieś tam wychodzi słońce, to również pobudza. Podobnie do kawy. No i te energetyki są raz, że zdecydowanie zdrowsze i dwa, że zupełnie darmowe. A jak ktoś odpali ekspres i dwa czajniki, to nie zazdroszczę rachunku za prąd. Na szczęście słuchać moje Radio 24 można całkiem za darmo.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 15 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze i suchej aurze. W Szczecinie temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza, a opady ograniczają się do lekkiego deszczu. W centralnej części kraju, zarówno w Warszawie, jak i w Poznaniu, termometry wskazują na 12 stopni Celsjusza przy niewielkich opadach. Na południu Polski, w Krakowie oraz w Rzeszowie, panuje sucha pogoda z temperaturą 15 stopni Celsjusza. W Suwałkach odnotowano najniższą temperaturę wynoszącą 9 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi obecnie 1022 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Moim

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Prezydium duńskiego parlamentu podjęło decyzję o umożliwieniu posłom kontaktu z opiekunem duchowym za pośrednictwem telefonu. Wprowadzenie opieki duchowej w Folketingu wywołało kontrowersje ze względu na świecki charakter sfery publicznej w Danii. Choć do kościoła ewangelicko-luterańskiego należy około 70% społeczeństwa, Duńczycy rzadko uczestniczą w nabożeństwach. W pobliżu Barcelony trwa walka z pożarem, miejscowość około 300 strażaków oraz mieszkańcy walczą z ogniem w parku krajobrazowym Collserola. Władze wprowadziły nakaz pozostania w domach dla 14 tysięcy osób, a ewakuacja 35 osób została przeprowadzona z budynków znajdujących się w strefie zagrożenia. Wiejący i zmienny wiatr utrudnia służbom przewidywanie rozprzestrzeniania się ognia oraz przeprowadzenie działań ratowniczych. Rekordowe temperatury i susza przyczyniły się do serii pożarów w Hiszpanii, gdzie w roku 2026 spłonęło już ponad 297 tysięcy hektarów lasu. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 15 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze i suchej aurze. W Szczecinie temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza, a opady ograniczają się do lekkiego deszczu. W centralnej części kraju, zarówno w Warszawie, jak i w Poznaniu, termometry wskazują na 12 stopni Celsjusza przy niewielkich opadach. Na południu Polski, w Krakowie oraz w Rzeszowie, panuje sucha pogoda z temperaturą 15 stopni Celsjusza. W Suwałkach odnotowano najniższą temperaturę wynoszącą 9 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi obecnie 1022 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Wstajemy po cichutku, bo reszta domu jeszcze śpi, więc może by tak, a nie, niech jeszcze sobie pośpią. A ty, jeśli jesteś w takiej sytuacji, delektuj się ciszą i spokojem. Nie będziemy przeszkadzać w Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: A nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Warlubie a węzłem Nowe Marzy w kierunku Łodzi, trwa remont jezdni. Ruch odbywa się jednym pasem. Na drodze ekspresowej S1 na odcinku Żywiec przybędza w miejscowości Radziechowy Wieprz. Prace remontowe wymusiły wprowadzenie ruchu wahadłowego. Na drodze krajowej DK63 na odcinku Radzyń Podlaski, Sławatycze, zamknięto przejście graniczne w Sławatyczach. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Tosty. Jak mieszkałem w Wielkiej Brytanii, to było bardzo, bardzo, ale to bardzo popularne. I taki toster, który tylko umie dwie rzeczy. Albo piecze chleb na biało, albo piecze chleb na czarno. Ciekawe, czy tosty to w ogóle jest zdrowe jedzenie. Abstrahując od tego, czy z czym one są. Podzielcie się z nami w komentarzach na naszym Facebooku. To jest Moje Radio 24.

Przychodzi czasami taki moment, że po pierwszej kawie wcale, a wcale nie jest lepiej i trzeba odpalić procedurę bis. U mnie bardzo często po pierwszej, dokładnie zaraz po pierwszej kawie. A jak tam u was z samego rana? Pierwsza, druga, a może nawet już po trzeciej kawie? Zostań w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowano obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy w Gdańsku temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W Szczecinie oraz Gorzowie termometry wskazują 13 stopni, a opady deszczu są niewielkie. W Warszawie odnotowano 14 stopni Celsjusza. Warunki są suche we Wrocławiu, gdzie temperatura wynosi 12 stopni, oraz w Suwałkach, gdzie odnotowano 11 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 15 stopni przy umiarkowanym wietrze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskale.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 33.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezydium duńskiego parlamentu podjęło decyzję o umożliwieniu posłom kontaktu z opiekunem duchowym za pośrednictwem telefonu. Wprowadzenie opieki duchowej w Folketingu wywołało kontrowersje ze względu na świecki charakter sfery publicznej w Danii. Choć do kościoła ewangelicko-luterańskiego należy około 70% społeczeństwa, Duńczycy rzadko uczestniczą w nabożeństwach. W pobliżu Barcelony trwa walka z pożarem miejscowość około 300 strażaków oraz mieszkańcy walczą z ogniem w parku krajobrazowym Collserola. Władze wprowadziły nakaz pozostania w domach dla 14 tysięcy osób, a ewakuacja 35 osób została przeprowadzona z budynków znajdujących się w strefie zagrożenia. Wiejący i zmienny wiatr utrudnia służbom przewidywanie rozprzestrzeniania się ognia oraz przeprowadzenie działań ratowniczych. Rekordowe temperatury i susza przyczyniły się do serii pożarów w Hiszpanii, gdzie w roku 2026 spłonęło już ponad 297 tysięcy hektarów lasu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecne pomiary meteorologiczne dla Polski wskazują na ciśnienie wynoszące 1022 hektopaskale. Na północy i w centrum kraju, w tym w Gdańsku, Warszawie oraz Poznaniu, panuje sucha aura z temperaturami od 14 do 18 stopni Celsjusza. Podobne warunki bez opadów odnotowano we Wrocławiu oraz w Gorzowie. Sytuacja jest inna w południowej części kraju. W Krakowie występuje intensywny deszcz przy 15 stopniach, natomiast w Rzeszowie pada lekko, przy 16 stopniach Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, również utrzymują się opady przy temperaturze 14 stopni Celsjusza.

0: Moje Radio 24.
1: Dzień dobry, tu Moje Radio 24. Minęła godzina 9. Szykujemy. Czas do pracy, czas do szkoły. Obyśmy tylko uniknęli spóźnień.

kto rano wstaje, ten musi zadbać o domową logistykę. Są takie poranne wyścigi. Kto pierwszy do łazienki? To jest jak walka o ogień w rodzinnym gronie. A jeśli na przykład jesteś na studiach, oj, pamiętam te czasy, i mieszkacie w kilku albo w kilkoro, to potrafi być naprawdę walka o życie. Oby dzisiaj rano było bez walk. Zostań z moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w węźle Krapkowice w kierunku Wrocławia występują utrudnienia związane z wymianą barier ochronnych na łącznicy wjazdowej. Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu węzła Zielona Góra Południe prace przy wymianie barier ochronnych powodują zajęcie prawego pasa ruchu na drodze dwujezdniowej. Na autostradzie A4 węzeł Korczowa jest zamknięty w kierunkach wjazdowym i zjazdowym do granicy państwa. Nawrótka została przygotowana na końcu odcinka autostrady. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Coraz dłuższe dni.

jedzenie smakuje lepiej z dobrą muzyką. Serio. Nieważne, czy to szybki obiad, czy coś porządniejszego. Jeśli w tle leci coś dobrego, to nawet zwykły dzień robi się trochę bardziej jakby ludzki. Tak więc spróbuj już dziś. Zostaw radio włączone, a najlepiej zostaw włączone moje Radio 24.

A może by ten cały poranny pośpiech na chwilę odpuścić? Tak przez moment nigdzie się nie spieszyć? W sumie warto, bo to bardzo zdrowe dla głowy. A o głowę warto dbać.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie umiarkowane temperatury. Na północy i w centrum kraju, w tym w Gdańsku, Warszawie oraz Poznaniu, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 15 do 18 stopni Celsjusza. Z kolei w południowej części kraju, szczególnie w Krakowie, występuje intensywny deszcz, natomiast w Rzeszowie i Suwałkach notujemy opady słabsze. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskale.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: Drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. NexEnergia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z NexEnergia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.
2: Prezydium duńskiego parlamentu podjęło decyzję o umożliwieniu posłom kontaktu z opiekunem duchowym za pośrednictwem telefonu. Wprowadzenie opieki duchowej w Folketingu wywołało kontrowersje ze względu na świecki charakter sfery publicznej w Danii. Choć do kościoła ewangelicko-luterańskiego należy około 70% społeczeństwa, Duńczycy rzadko uczestniczą w nabożeństwach. W pobliżu Barcelony trwa walka z pożarem, miejscowość około 300 strażaków oraz mieszkańcy walczą z ogniem w parku krajobrazowym Collserola. Władze wprowadziły nakaz pozostania w domach dla 14 tysięcy osób, a ewakuacja 35 osób została przeprowadzona z budynków znajdujących się w strefie zagrożenia. Wiejący i zmienny wiatr utrudnia służbom przewidywanie rozprzestrzeniania się ognia oraz przeprowadzenie działań ratowniczych. Rekordowe temperatury i susza przyczyniły się do serii pożarów w Hiszpanii, gdzie w roku 2026 spłonęło już ponad 297 tysięcy hektarów lasu. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 17 do 18 stopni Celsjusza przy słabym wietrze i suchych warunkach. W centralnych regionach, w Warszawie, Poznaniu oraz Gorzowie, również panuje sucha pogoda z temperaturą około 17 stopni. Sytuacja jest bardziej zmienna na południu i wschodniej części kraju. W Krakowie występuje intensywny deszcz, w Suwałkach pada, natomiast w Rzeszowie odnotowano lekki opad. Wrocław cieszy się suchą pogodą przy 16 stopniach Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak zgłodniałem.

Jeśli masz coś ważnego do powiedzenia, to 22 602 00 68. Powiedz to w radiu i dorzuć kawałek. 22 602 00 68.

Chcesz być częścią Moje Radio 24? Dzwoń 22 602 0068 i wchodzisz na antenę. Powtórzę, 22 602 0068.

0: No, bycie fit w wieku 35 plus to sztuka przetrwania. W wieku 40 plus to już jest survival. Tu jest walka o olimpijskie niemalże medale. Jeśli udało wam się dzisiaj nie zasnąć przed końcem wiadomości, to jesteście mistrzami. Doceniamy to, co mamy. I lecimy z kolejną porcją hitów w Moje Radio 24.
1: Dziękuję dla moich rodziców z okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

Moje Radio 24 od 11 do 12 nie gadamy ani słowa, pozwalamy brzmieć muzyce i to tej światowej, największej, najbardziej znanej. Posłuchaj.

0: zostań. Nie powiem ci, że to miłość. Choć je...
1: Pościelowe piosenki do kochania.

Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Ukraińskie media alarmują w związku z zalewem antyukraińskich treści w polskiej sieci internetowej oraz donoszą o narastającej przemocy na terenie Polski. W Rosji doszło do tragicznego zdarzenia w Amurskim Kompleksie Gazochemicznym miejscowość. W wyniku pożaru śmierć poniosło 7 osób, w tym 6 obywateli Chin. Liczba rannych wynosi 152, z czego 36 osób zostało hospitalizowanych. Dodatkowo 9 Chińczyków uznaje się za zaginionych. Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. Trwa dochodzenie w sprawie potencjalnych naruszeń przepisów bezpieczeństwa. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 17 do 18 stopni Celsjusza, przy słabym wietrze i suchych warunkach. W centralnych regionach, w tym Warszawie, Poznaniu i Gorzowie, odnotowujemy 17 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie, we Wrocławiu, temperatura wynosi 16 stopni. Warunki pogodowe są zróżnicowane, podczas gdy na północy i zachodzie jest sucho, w południowej i wschodniej części kraju występują opady. W Krakowie pada intensywnie, w Rzeszowie występuje lekki deszcz, a w Suwałkach notuje się opady przy słabym wietrze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Już po 11:00 czas zabrać was w krainę wypełnioną największymi klasycznymi hitami. Nic więcej, aż do godziny 12:00 w Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Przemysław Kral był bliski zakupu 20% akcji Telewizji Republika. Negocjacje transakcji prowadzone były w Monako, a propozycja zakupu została przesłana po powrocie Sakiewicza do Polski. Obie strony podają rozbieżne wersje powodu zerwania rozmów. Prezes stacji uważa,

Brudziński spotkali się z Przemysławem Kralem na Ibizie w sierpniu 2025 roku. Choć rozmowy zakończyły się bez formalnej współpracy, po spotkaniu wzrosło zainteresowanie tematem kryptowalut i poseł Moskal zgłosił poprawki do rządowego projektu ustawy. W wyniku upadku giełdy Zonda Krypto Oszczędności straciło co najmniej kilka tysięcy osób, a straty szacowane są na 350 milionów złotych. Przemysław Kral miał podjąć współpracę ze śledczymi, a jego obrońcą został Roman Giertych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W dużej części Polski panuje sucha aura przy temperaturach oscylujących wokół 18 i 19 stopni Celsjusza. Takie warunki odnotowano w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu oraz Warszawie. Warunki są gorsze w południowej i wschodniej części kraju. W Krakowie notujemy intensywne opady, natomiast w Suwałkach i Rzeszowie występuje deszcz. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1023 hektopaskali.

0: moje, Radio 24.
1: Jest po 12, zatem tradycyjnie w moje Radio 24 tylko i wyłącznie polska muzyka.

0: Mazowsze, 2 minuty.
1: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary. Z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew z szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Moje Radio 24.
1: Ja tu w Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Prezydent Karol Nawrocki skierował list gratulacyjny do Wołodymyra Zełenskiego z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy, życząc zwycięstwa w wojnie i podkreślając potrzebę łagodzenia napięć. Przed nadchodzącym szczytem G20 w Miami prezydent Nawrocki nie planuje wizyty dyplomatycznej na Ukrainie, koncentrując się na przygotowaniach do międzynarodowego wydarzenia. Jednocześnie wprowadzenie przez Kijów ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego budzi w Polsce obawy dotyczące możliwości upamiętnienia osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach. W innym temacie dyrektor Agencji Wywiadu Narodowego Stanów Zjednoczonych John Ratcliffe niespodziewanie odwiedził Moskwę podczas narastających napięć między Rosją a Zachodem. Miejscowość władze rosyjskie potwierdziły, że wizyta dotyczyła kontaktów między służbami bezpieczeństwa, jednak nie ujawniono szczegółowych informacji na temat spotkania.

0: a 21 stopniami Celsjusza. Warunki te panują Panin, w Szczecinie, Poznaniu oraz Gorzowie. Zmienna sytuacja występuje jednak w południowej i wschodniej części kraju. W Krakowie notuje się intensywne opady, w Suwałkach występuje deszcz, a w Rzeszowie pada lekko. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskale.
1: To jest Moje Radio 24.

Już 13:13 u nas to taki czas, że otwieramy nasz numer telefoniczny 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj się, wybierz piosenkę, a ja zadbam o to, żeby pojawiła się na naszej antenie tak szybko, jak się da, razem z twoją dedykacją. Maciek Chorzowski, zapraszam do czekania.

Pozdrów kogoś, kto tego potrzebuje. Zadzwoń pod 22 602 0068 i dorzuć do tego muzykę. 22 602 0068.

Twoja dedykacja może polecieć jeszcze dziś. 22 602 00 68. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer telefonu do studia 22 602 00 68.

0: need an excuse, cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Twój głos, twoja muzyka. Moje Radio 24.

odłóż telefon przed snem, żeby lepiej spać. Brzmi super, gdyby nie fakt, że wieczór to jest jedyny czas, kiedy ja mogę w spokoju sprawdzić wszystko, co przegapiłem w ciągu dnia. Trochę jak błędne koło, prawda? No ale przynajmniej muzyka jest dobra.

Gramy tu i teraz, a obok tego są jeszcze nasze social mediowe profile. Jest i Facebook, i YouTube, i Instagram. Wszędzie wystarczy wpisać Moje Radio 24. Jeśli chcesz, na pewno nas znajdziesz.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Mój tyle

0: Rock. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Prezydent Karol Nawrocki skierował list gratulacyjny do Wołodymyra Zełenskiego z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy, życząc zwycięstwa w wojnie i podkreślając potrzebę łagodzenia napięć. Przed nadchodzącym szczytem G20 w Miami prezydent Nawrocki nie planuje wizyty dyplomatycznej na Ukrainie, koncentrując się na przygotowaniach do międzynarodowego wydarzenia. Jednocześnie wprowadzenie przez Kijów ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego budzi w Polsce obawy dotyczące możliwości upamiętnienia osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach. W innym temacie dyrektor Agencji Wywiadu Narodowego Stanów Zjednoczonych, John Ratcliffe, niespodziewanie odwiedził Moskwę podczas narastających napięć między Rosją a Zachodem. Miejscowość władze rosyjskie potwierdziły, że wizyta dotyczyła kontaktów między służbami bezpieczeństwa, jednak nie ujawniono szczegółowych informacji na temat spotkania. Poprzednia oficjalnie znana wizyta szefa Agencji Wywiadu Narodowego w Moskwie miała miejsce w listopadzie 2021 roku, kiedy to William H. Burns ostrzegał rosyjskie władze przed inwazją na Ukrainę. To były najważniejsze informacje.

Minęła 14, a my kontynuujemy Wasze pozdrowienia i Wasze muzyczne wybory na antenie Moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 00 60.

wszystkich chcą produktywności, zwłaszcza w poniedziałek, ale nikt nie chce poniedziałku. A produktywności w poniedziałek to już zupełnie nikt nie chce. Dlatego dobrze mieć radio, które robi swoje i przynajmniej nie marudzi.

Pozdrowienia smakują najlepiej z dobrą muzyką, a taką akurat mamy w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów swój numer. Numer do studia 22 602 0068.

Jeśli dzień idzie średnio, to znaczy, że jest całkiem normalnie. Nie ma się za bardzo czym przejmować. Jutro będzie lepiej, ale na pewno nie będzie tak samo. My zajmiemy się tym, żeby przynajmniej ten dzień brzmiał dobrze. Słuchasz Moje Radio 24.

Chciałem tylko serdecznie zaprosić na dziś na godzinę 22, kiedy to odpalamy naszą rok godzinę. To zdecydowanie coś dla tych, którzy pamiętają może Jarocin, choć niekoniecznie brali w nim udział. Wiedzą, kim była Ania Ortodoks i czasami słuchali taty dilera. Zapraszam o 22.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Węgierski premier Peter Magyar podpisał dokument określający stanowisko kraju na wrześniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dokument dotyczy sytuacji na Ukrainie, konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz problematyki migracyjnej. Deklaracja zawiera potępienie rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz wyraźne poparcie dla jej suwerenności i integralności terytorialnej. W tekście zawarto również poparcie dla wyważonych działań ONZ w Strefie Gazy, Libanie i Iranie. Ponadto dokument podkreśla zagrożenie dla bezpieczeństwa związane z migracją oraz prawo państw do ochrony własnych granic. Rosyjskie siły obrony powietrznej zniszczyły 10 dronów kierujących się ku Moskwie. Ataki nastąpiły krótko po wizycie dyrektora CIA, Johna Ratliffa, w rosyjskiej stolicy. Według doniesień medialnych Stany Zjednoczone prosiły Ukrainę o wstrzymanie się od ataków ze względu na obecność amerykańskich przedstawicieli. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że wizyta dyrektora wywiadu dotyczyła kontaktów między służbami bezpieczeństwa i nie obejmowała bezpośredniego spotkania z Władimirem Putinem. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na zachodzie i w centrum Polski panuje sucha pogoda. W Szczecinie, Poznaniu oraz Wrocławiu termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. Natomiast w Gorzu odnotowano 23 stopnie. Stolica również pozostaje sucha z temperaturą 21 stopni. Sytuacja jest gorsza na południu i północnym wschodzie kraju. W Krakowie występują intensywne opady i dość silny wiatr, a w Rzeszowie pada lekki deszcz przy silniejszych podmuchach. W Suwałkach również odnotowano opady przy temperaturze 18 stopni Celsjusza.

Samo południe normalnie powinien być chyba hejnał z wieży mariackiej, ale u nas jest polska godzina. Całe 60 minut tylko polskich, najbardziej znanych, najlepiej dobranych kawałków.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Kiedyś ktoś powiedział, będzie łatwo. Prawdopodobnie kłamał. Ale przynajmniej możesz sobie to umilić dobrą muzyką. Zostań z mojej Radio 24.

To moje Radio 24, a może ty chcesz coś przekazać na antenie? Zadzwoń pod 22 602 0068, nagraj się i wybierz piosenkę. Powtórzę, 22 602 0068.

Twoja wiadomość może polecieć jeszcze dziś. Dzwoń 22 602 0068 i zamów numer 22 602 0068. To jest Moje Radio 24.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W Kutnie doszło do tragedii. Funkcjonariusze policji odnaleźli w jednym z mieszkań ciała 22-letniego mężczyzny oraz 50-letniej kobiety. Tożsamość ofiar jest obecnie weryfikowana, jednak wstępne ustalenia śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Łodzi wskazują, że były to osoby spokrewnione, matka i syn. Głównym tropem badawczym w tej sprawie jest samobójstwo rozszerzone. W porządku publicznym pojawiły się również kwestie dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych oraz oceny dynamiki działań Karola Nawrockiego. Sytuację polityczną analizuje się obecnie w kontekście trudnych wyzwań, z którymi zmaga się wicepremier Kosiniak-Kamysz. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju doświadcza suchej aury i temperatur w granicach 22 do 23 stopni Celsjusza, co odnotowano PANIN. W Szczecinie, Poznaniu oraz we Wrocławiu. W Warszawie termometry wskazują 22 stopnie, natomiast na północy, w Gdańsku, jest nieco chłodniej, 18 stopni. Warunki są gorsze w południowej i wschodniej części kraju. W Krakowie notuje się intensywne opady i silny wiatr, a w Rzeszowie oraz Suwałkach występuje deszcz. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1022 hektopaskale.
1: To jest Moje Radio 24.

0: 16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.
1: Nic nie będzie takie samo, kiedy zabraknie nas. Choć strzelamy sobie w serca, potem idziemy w bala. Jeśli mi nie wierzysz, to po prostu uderz mnie w twarz.

Jeśli masz dziś ochotę nic nie robić, to to jest całkiem uczciwe podejście. Ty nie rób nic, a my i tak będziemy grać bez oceniania. Zostań z Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej IC7 na odcinku wiadukt, przejście dla zwierząt dolne, utrudnieniem w ruchu jest zajęty pas szybki po stronie lewej. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

0: A w moje Radio 24 od 11 do 12 każdego dnia największe gwiazdy światowego popu i rocka. Od Tiny Turner przez Genesis, a na Meridian kończąc. Pojawią się także bardziej nieoczywiści wykonawcy. Zapraszam na 11.
1: Może już całkiem nic.

No, motywacyjne cytaty, moi drodzy, TED Talks i tego typu rzeczy są bardzo fajne przez pierwsze 5 minut. A potem liczy się to, co masz w głowie i często to, co masz na głowie w swoich słuchawkach. Najlepiej, żeby to było moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Na Białorusi trwa budowa nowej infrastruktury wojskowej w pobliżu granicy z Ukrainą. Budowane są nowe tory kolejowe oraz platforma załadunkowa. Według informacji Radio Swoboda, opartych na dokumentacji białoruskiej wspólnoty kolejarzy, powstaje baza wojskowa pod Homlem, która ma służyć jako miejsce stacjonowania oddziałów sił specjalnych. Przypominamy, że władze białoruskie umożliwiły wojskom rosyjskim korzystanie z infrastruktury oraz przestrzeni powietrznej podczas trwającej inwazji na Ukrainę. W Azji Południowej tragiczne skutki powodzi błyskawicznej dotknęły Nepal i Tybet. W wyniku kataklizmu śmierć poniosło co najmniej 95 osób, a kilkuset zaginęło, w tym ponad 300 zagranicznych turystów. Największe straty odnotowano w dystrykcie Rasuwa w Nepalu, gdzie zniszczeniu uległy mosty i budynki. Akcja ratunkowa w regionie trwa nadal, a wśród osób poszkodowanych znajdują się obywatele Indii, Malezji, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej oraz Republiki Południowej Afryki. Nie potwierdzono jednak, aby wśród ofiar lub zaginionych byli Polacy. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy i zachodzie kraju panuje sucha pogoda. W Szczecinie termometr pokazuje 24 stopnie, a w Gdańsku 18 stopni. W centralnej części Polski oraz we Wrocławiu temperatura wynosi 22 stopnie. Warunki są bardziej zmienne na południu i wschodnim krańcu kraju. W Krakowie występuje intensywny deszcz. W Rzeszów padają opady lekkie, a w Suwałkach odnotowujemy deszcz przy temperaturze 19 stopni. W Gorzowie panuje sucha aura z temperaturą 23 stopni.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Tu moje Radio 24. Po piątej zbieramy się, siadamy za kółka, no i wracamy do domu. Oby korki nas nie torturowały.

Pakowanie walizki to test na inteligencję, którego nie zdaję od 20 lat. Zawsze biorę za dużo, a potem przez tydzień chodzę w tym samym swetrze. Może w tym roku uda się spakować tylko w jedną torbę, ale kto wierzy w takie cuda? Zastanawiając się nad tym, proponuję posłuchać kolejnego numeru w Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa, trwa remont nawierzchni. Ruch ciężarowy jest zakazany. Samochody osobowe mogą poruszać się lewym pasem w obu kierunkach. Jednak obowiązuje ograniczenie prędkości od 40 do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S7 między Rondą Magnice a węzłem Wrocław Północ trwają prace koszenia pasa rozdziału. Zajęty jest pas ruchu po lewej stronie w kilometrze 1 plus 387 do kilometra 6 plus 500 etapowo w obu kierunkach. Na drodze krajowej D13, na przejściu granicznym Rosów, trwa kontrola graniczna, co może powodować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
2: Słuchasz? Moje Radio 24.

Jeśli właśnie odkładasz coś na później, to gratulacje, jesteś w klubie. My też odkładamy na później, całkiem często, głównie słabe kawałki. Staramy się, żeby u nas szły tylko te dobre. Słuchasz Moje Radio 24.

Codziennie o 21:00 w moje Radio 24 piosenki, które mają coś do powiedzenia. Historia jednej piosenki. Jaka? Sprawdź sam po 9:00.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Roman Giertych został pełnomocnikiem Przemysława Krala w sprawie Zonda Krypto, co wywołało oskarżenia o konflikt interesów. Część parlamentarzystów uważa, że łączenie ról polityka i adwokata jest trudne do pogodzenia, podczas gdy inni podkreślają naruszenie zasad etyki zawodowej. Niektórzy posłowie pełniący funkcje prawnicze wskazują, że wcześniejsze publiczne wypowiedzi Giertycha mogą utrudniać godzenie obu funkcji w tej konkretnej sprawie. W wiadomościach międzynarodowych były wysłannik Donalda Trumpa S.E. Ukrainy, generał Kit Kellogg, ocenia sytuację na froncie. Twierdzi on, że Władimir Putin planuje dalsze działania i nie zakończy wojny na Ukrainie. Według Kelloga Rosja zamierza zdobyć kolejne ukraińskie regiony, w tym obwód ługański oraz miasta Odessa i Zaporoże. Podczas gdy ukraińskie ataki dronowe coraz częściej uderzają w rosyjskie cele, Rosja kontynuuje działania zbrojne na terenie Ukrainy i może eskalować aktywność przy granicy z Białorusią. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski panuje obecnie sucha pogoda. W Gdańsku odnotowano 18 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie, Poznaniu oraz Gorzowie temperatura wynosi 23 stopnie. We Wrocławiu termometr pokazuje 22 stopnie. W Warszawie warunki są podobne, jest sucho i odnotowano 23 stopnie Celsjusza. Sytuacja w południowej i wschodniej części kraju jest inna. W Krakowie występuje intensywny opad deszczu przy 22 stopniach, w Suwałkach pada przy 19 stopniach, natomiast w Rzeszowie odnotowano lekki deszcz przy 23 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1022 hektopaskale.

Radio 24 codziennie o 11 przed południem gramy tylko i wyłącznie polskie piosenki. Znajdziecie i Lady Punk, znajdziecie Komę, ale pojawią się też Pin, czy powiedzmy Sana. Zapraszam, posłuchajcie.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 na odcinku Brzeg, węzeł Opole Zachód w kierunku Wrocławia, utrudnienia spowodowane oczyszczaniem urządzeń odwadniających powodują miejscowe zajęcie pasa awaryjnego. Na drodze ekspresowej S10 na odcinku Szczecin, węzeł Kobylanka, trwa budowa drogi. Zamknięta jest jezdnia północna, ruch odbywa się dwukierunkowo jezdnią południową. W kierunku Bydgoszczy dostępne są dwa pasy ruchu o szerokości 3,15 oraz 3,25 metrów. W kierunku Szczecina dostępny jest jeden pas ruchu o szerokości 3,50 metrów. Na autostradzie A4 na odcinku Przemyśl, węzeł Jarosław Wschód, zamknięty jest MOP Zamiechów oraz wyłączony pas wyłączania i włączania po lewej stronie w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Znajdź 15 minut dla siebie, mówili. Będzie fajnie, mówili. Czasem te 15 minut to jedyny moment, kiedy nikt nie woła o pomoc, nie chce obiadu, ani nie pyta, gdzie są klucze. Celebrujmy te chwile samotności w łazience. Muzyka gra.

Znasz ten moment, kiedy patrzysz na zegarek i liczysz minuty? Spokojnie, my to oczekiwanie umilimy czymś zdecydowanie lepszym niż cisza. Zostań z Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Premier podpisał zarządzenia przedłużające 4 stopnie alarmowe w kraju do 30 listopada bieżącego roku. Przedłużone zostały drugi stopień Bravo i Bravo QRA w Polsce oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej za granicą, a także trzeci stopień Charlie na wybranych liniach kolejowych. Stopnie alarmowe Bravo, Bravo QRA i Charlie nakładają na administrację publiczną obowiązek wzmożonego monitoringu oraz zwiększonej czujności wobec zagrożeń o charakterze terrorystycznym. W programie polityczny WF omówione zostaną kwestie szpiegów oraz wiadomości tekstowych z PiS. Przedstawione zostaną kulisy słynnego grilla Morawieckiego, w tym informacje o tym, kto i dlaczego idzie z premierem. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski panuje obecnie sucha pogoda. W Gdańsku odnotowano 18 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie, Poznaniu oraz Gorzowie temperatura wynosi 23 stopnie. We Wrocławiu termometr pokazuje 22 stopnie. W Warszawie warunki są podobne, jest sucho i odnotowano 23 stopnie Celsjusza. Sytuacja w południowej i wschodniej części kraju jest inna. W Krakowie występuje intensywny opad deszczu przy 22 stopniach. W Suwałkach pada przy 19 stopniach, natomiast w Rzeszowie odnotowano lekki deszcz przy 23 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1022 hektopaskale.
1: To jest Moje Radio 24.

Po 19, czyli właśnie teraz, w Moje Radio 24 rozpoczynamy podróż nad Mazowszem. Miejscowości małe i duże, posłuchaj i zobacz, czy byliśmy także u ciebie.

0: mikstura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
1: Mazowsze?
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki, z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się z prawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu Półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki, widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
0: Mazowsze w 2 minuty.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W obwodzie donieckim na Ukrainie pojawią się dwa zreorganizowane zgrupowania dowodzone przez generałów Denysa Prokopenkę i Andrija Biłeckiego. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina prowadzi historyczną operację wyzwalania miejscowości okupowanych przez Rosję. Trwają również rozmowy Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące zakończenia wojny oraz dalszego wsparcia dla kraju. W Las Vegas trwa proces Duana Kefe Davisa, oskarżonego o zorganizowanie zamachu na Tupaca Shakura. Dowody prokuratury opierają się głównie na zeznaniach oskarżonego dotyczących wydarzeń z 7 września 1996 roku. Obrona twierdzi natomiast, że są to historie przesadzone i przekazywane w celach zarobkowych. Świadkowie procesu niechętnie składają zeznania, ponieważ kwestie lojalności oraz strach przed zemstą utrudniają ustalenie pełnych okoliczności śmierci rapera. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i w centrum Polski panuje sucha pogoda. W Szczecinie odnotowano 24 stopnie Celsjusza, natomiast w Gdańsku termometr wskazuje 18 stopni. W okolicach Warszawy oraz Poznania temperatura wynosi około 21-22 stopni. Zmiana warunków występuje na południu i wschodnim krańcu kraju. W Krakowie pada intensywnie, w Rzeszowie odnotowano lekki deszcz, a w Suwałkach występują opady przy temperaturze 18 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskali.

0: w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno, morze drzew owocowych. Sady podchodzą pod same rogatki miasta. To tutaj bije owocowe serce Europy. Zniżamy lot nad centrum. Pod nami rynek, geometryczny, uporządkowany, klasyczna, dobra urbanistyka. Wszystkie drogi prowadzą do serca miasta. Nad placem góruje ratusz, symbol miejskiej dumy i tradycji sięgającej XIV wieku. To miasto handlu, jarmarków i rzemiosła. Przystań dla podróżnych na szlaku między Warszawą a Krakowem. Kamera szybuje ku wieżą kościoła świętego Floriana. Jego neogotycka sylwetka przecina niebo. Ale Mogielnica to nie tylko zabytki. To miasto, które potrafiło walczyć. W czasie okupacji działała tu silna konspiracja, a opór był równie twardy jak stare jabłonie. Ale prawdziwa siła Mogielnicy tkwi w rytmie. Z góry widać ruch, chłodnie, rzędy sadów, jak precyzyjnie narysowana mapa. To miasto żyje z ziemi i dla ziemi. Każda jabłoń ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem dobrze wykonanej pracy.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą szerokie koryto Wisły i wlatujemy nad bezkresne morze zieleni. Pod nami Puszcza Stromiecka, a w jej sercu Dobieszyn. Z lotu ptaka to zaledwie kilka ulic i nitka torów, ale to miejsce żyje w rytmie lasu i historii. Zniżamy lot nad tory kolejowe. Dziś mkną tędy nowoczesne składy, ale w czasie wojny była tu linia życia i walki. Stacja Dobieszyn. Strategiczne gardło transportowe, które partyzanci zaciskali z niezwykłą odwagą. Rampy, bocznice, to tutaj nocami pod osłoną mgieł wybuchał opór. Każdy nasyp, każda zwrotnica ma swoją opowieść o dywersji. Kamera przesuwa się nad dachy nadleśnictwa Dobieszyn. To bastion ludzi lasu. Tu zaczyna się królestwo natury, do którego człowiek wchodzi rzadko i z szacunkiem. Wlatujemy nad rezerwat Starodrzew Dobieszyński. Z góry widać różnice. To nie są równe rzędy drzew, ale naturalny, potężny chaos sosny i dębu. Niektóre z tych drzew pamiętają czasy, gdy po lesie niosło się echo strzałów. To żywy pomnik przyrody, azyl dla rzadkich ptaków i zwierząt. Ale Dobieszyn skrywa coś jeszcze. Kierujemy obiektyw głębiej w las, tam gdzie beton wrasta w ziemię. Bunkry, umocnienia, prawie pochłonięte przez naturę. Ślady po czasie, gdy idylla była twierdzą. Dobieszyn to dowód, że nawet mała stacja może być centrum wielkich wydarzeń. To miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, ale potrafią słuchać. Dobieszyn, miejsce, gdzie zieleń nie ma końca. Historia Mazowsza ukryta w cieniu dębów.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: szczęścia. Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

0: zdrowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Pułaskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Pułaskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka, lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady Warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula Grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok Kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już 3. świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku Warecko-Magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejskości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj, między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem, widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu Wielkiej Puszczy.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 21. Przed nami kolejne historie specjalnie dla Was wybranych piosenek. Zostań z Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festivalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
2: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie. Po tylu latach. Co ma? Złote. Może się uśmiechnie. Może.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24, Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach, Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest Moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.